abɔte enti na awia megyina ha yi menka sɛn koraa mento nwom bɛn yɛ wokayɛ nyinaa